Vozimo te lagano, vozimo te lagano. El Radio, tvoj lagani radio. Oh, oh, oh.